0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj-Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
1: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich naszych słuchaczy bardzo serdecznie i zapraszam na polski program radia SBS. Przed mikrofonem Dorota Banasiak zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji, którą nadajemy w czwartek 28 i niedzielę 31 maja. A oto co proponujemy Państwu w dzisiejszym programie. Już za chwilę przegląd najważniejszych doniesień tygodnia, po czym temat dnia. Jeśli wybierają się Państwo na lato do Polski, to warto wiedzieć, że nad Europą przechodzi fala upałów. Już co najmniej 7 osób zmarło z powodu wysokich temperatur w Wielkiej Brytanii. O szczegółach zaraz po przeglądzie doniesień tygodnia. A w Australii trwa Narodowy Tydzień Pojednania. To czas na budowanie szacunku pomiędzy aborigenami oraz mieszkańcami wysp Cieśniny Torresa a innymi Australijczykami. Z tej okazji przypomnimy dziś Państwu historię flagi aborigeńskiej oraz powiemy o znaczeniu Tygodnia Pojednania. Następnie wraz z naszym gościem, profesorem Andrzejem Koskiem, wybierzemy się w wirtualny spacer śladami Edmunda Strzeleckiego, który, jak wiemy, był przyjacielem ludności aborygeńskiej. Pójdziemy ścieżką pamiątkowych tablic, które postawiono na jego cześć na szlaku, którym szedł Strzelecki, odkrywając i badając Australię. Poza tym powrócimy do tematów opieki nad osobami starszymi. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o usługach oferowanych przez Melbourneńskie Biuro Opieki Polker, a dzisiaj wybierzemy się do sydneyjskiego biura PAWA, Polish Australian Welfare Association. Rozmawiać będziemy z panią Irminą Sułkowską, szefem biura, która opowie nam o zmianach w systemie opieki aged care, które weszły w życie z końcem ubiegłego roku oraz o oferowanych usługach i pomocy, jakiej udziela biuro. Na koniec audycji, jeśli czas pozwoli, nadamy ogłoszenia lokalne.

Dzień dobry, przed mikrofonem Joanna Borkowska-Surucic. Oto przegląd najważniejszych doniesień tygodnia Radia SBS w czwartek 28 maja. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że czeka na idealne porozumienie, podczas gdy jego administracja negocjuje zakończenie wojny z Iranem. Prezydent zasugerował, ale nie potwierdził wprost, że porozumienie z Iranem zależy od zgody na przystąpienie do porozumień abrahamowych, które wynegocjował podczas swojej pierwszej kadencji prezydenckiej w celu normalizacji relacji z Izraelem. Tymczasem irańska telewizja państwowa poinformowała, że Teheran przywróci żeglugę przez cieśninę Ormus do poziomu sprzed wojny w ciągu miesiąca w ramach porozumienia ramowego z USA, które miałoby również obejmować wycofanie sił amerykańskich z okolic Iranu. Według doniesień negocjowane jest memorandum porozumienia między obiema stronami mające zakończyć wojnę. Jednak Stany Zjednoczone określiły te informacje jako całkowitą fabrykację w oświadczeniu Białego Domu opublikowanym w mediach społecznościowych. Władze zdrowotne Konga zgłosiły ponad 900 podejrzanych przypadków od początku epidemii, a punkty kontrolne, miejsca kwarantanny i śledzenie kontaktów są obecnie częścią działań przeciwepidemicznych. Władze we wschodnim Kongu, kontrolowanym przez rebeliantów, zaostrzyły środki związane z wirusem Ebola, wprowadzając obowiązkową 21-dniową kwarantannę dla osób podróżujących z Buni i Ituri do Gomy. Brytyjska policja poinformowała, że rozważa postawienie księciowi Andrzejowi zarzuty dotyczące nadużyć seksualnych. Policja Thames Valley zwróciła się do świadków, potwierdzając, że kontaktowała się z prawnikami kobiety. Według jej zeznań w 2010 roku została przewieziona do miejsca w Windsorze.

0: advertising.
1: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Którzy zostali wykluczeni z rynku mieszkaniowego przez system, w którym dochód z pracy jest opodatkowany wyżej niż dochód z inwestycji. Minister do spraw zatrudnienia Amanda Rishworth podczas przemówienia w National Press Club przedstawiła reformy obejmujące 3 poziomy wsparcia dla osób poszukujących pracy. System wzajemnych zobowiązań był przedmiotem licznych skarg, w tym 2 raportów Rzecznika Praw Obywatelskich, które wykazały, że zawieszanie świadczeń socjalnych wielu osobom za niespełnianie wymogów związanych z poszukiwaniem pracy mogło być niezgodne z prawem. Komisja Praw Człowieka opublikowała 18 miesięcy temu pierwszy krajowy plan eliminacji wszelkich form rasizmu, zawierający 63 rekomendacje dotyczące miejsc pracy oraz różnych sektorów, w tym prawa, edukacji, zdrowia, medium i sztuki. Podczas przesłuchań komisarz Grindaharan Sivaraman powiedział, że nadal oczekuje formalnej odpowiedzi lub choćby przewidywanego terminu jej przedstawienia. Podkreślił, że ważne jest zwalczanie wszelkich form rasizmu. Jedno z najgorszych ognisk błonicy w historii Australii oficjalnie pochłonęło pierwszą ofiarę śmiertelną po tym, jak testy potwierdziły, że choroba była prawdopodobną przyczyną zgonu. Główny lekarz terytorium północnego, Paul Burgess, powiedział, że nowe wyniki badań laboratoryjnych wskazują, iż śmierć jednej osoby w kwietniu była związana z błonicą. Jednak władze informują, że liczba przypadków na terytorium północnym, będącym centrum ogniska choroby, znacznie spadła po intensywnej akcji szczepień. Nowe badania podają, że społeczne zaufanie do systemu wymiaru sprawiedliwości w Nowej Południowej Walii osiągnęło najniższy poziom w historii. Spośród 2000 ankietowanych tylko 34% wyraziło przekonanie, że system sprawiedliwości odpowiada na potrzeby ofiar, a jedynie 23% uznało, że sprawy są rozpatrywane szybko. Dyrektor wykonawcza Jackie Fitzgerald powiedziała, że dane pokazują jeden z największych spadków zaufania do policji w zakresie zaspokajania potrzeb ofiar. Donald Tusk i Keir Starmer podpisali traktat dotyczący współpracy Polski i Wielkiej Brytanii w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Premierzy spotkali się w bazie RAF w Londynie. Szef polskiego rządu powiedział, że Polska i Wielka Brytania chcą wspólnie bronić terytoriów i granic, jak również chronić cyberprzestrzeń. Szef brytyjskiego rządu zapowiedział m.in. wspólne działania w zakresie zagrożeń hybrydowych, problemów migracyjnych i innych, z którymi się zmagamy. Prezydent RP Karol Nawrocki nie zgodzi się na wprowadzenie związków partnerskich w obecnym kształcie, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Jednocześnie zadeklarował otwartość na rozwiązania dotyczące statusu osoby bliskiej, które miałyby ułatwiać codzienne funkcjonowanie bez tworzenia nowej instytucji prawnej. Informacja walutowa z dnia 28 maja. Kurs średni dolara australijskiego wynosi 2 zł 60 groszy, a w przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 61 centów. Skrót najważniejszych doniesień tygodnia radia SBS przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.

0: Zapraszam na temat dnia. Jeśli wybierają się Państwo na lato do Polski, to warto wiedzieć, że nad Europą przechodzi fala upałów. O szczegółach Joanna Borkowska-Sorucic.
1: Władze we Francji informują, że co najmniej 7 osób zmarło z powodu nietypowych wysokich temperatur, podczas gdy w Wielkiej Brytanii już drugi dzień z rzędu odnotowano nowy rekord ciepła w maju. Znaczna część Europy Zachodniej nadal zmaga się z przedletnią falą upałów, co doprowadziło do wydania ostrzeżeń zdrowotnych na całym kontynencie. We Francji, gdy nadchodzi lato, Paryżanie zwykle wyjeżdżają nad morze, ponieważ stolica Francji potrafi zamienić się w pułapkę gorąca. Zazwyczaj maj jest jeszcze znośny, nawet czerwiec, ale nie w tym roku, mówi turysta.

0: Z wyspy Man, Fonsi Oshe.
1: It is still the month of May and I think it must be the case that
0: to znaczy wciąż mamy maj i wydaje mi się, że 34 stopnie w Paryżu to temperatura, której spodziewałbym się raczej w sierpniu albo lipcu. A kiedy przyjechałem w maju, myślałem, że będzie trochę chłodniej, może trochę ponad 20 stopni. Układ wysokiego ciśnienia, czyli tak zwana kopuła ciepła, sprawia, że końcówka wiosny w całej Europie przypomina szczyt lata. We Włoszech maj to popularny okres dla turystów i zazwyczaj jest słonecznie, ale przyjemnie. Dziś jednak, jak mówi turysta, upał daje się we znaki.
2: Very warm. I feel it beaming on.
0: Bardzo gorąco, czuję to promieniujące ciepło gdziekolwiek pójdę. Nawet miejsca, które nie są znane z ekstremalnych temperatur, odczuwają skutki upałów. W stolicy Słowacji, Bratysławie, temperatura osiągnęła 30 stopni, czyli aż 8 stopni powyżej średniej dla końca maja. Mieszkanka miasta, Weronika, mówi, że zauważa zmiany. Naprawdę klimat zmienia się już od kilku lat. To nie zaczęło się teraz, to długa droga. Dla niektórych upał okazał się śmiertelny. Rzeczniczka francuskiego rządu, Maud Bergeon, poinformowała o co najmniej 7 zgonach potencjalnie związanych z wysokimi temperaturami, w tym o 5 utonięciach i 2 zgonach podczas zawodów sportowych. Włoskie Ministerstwo Zdrowia objęło 15 miast pomarańczowym alertem, natomiast Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego wydała bursztynowe ostrzeżenie zdrowotne dla dużej części kraju, ostrzegając przed zagrożeniami zdrowotnymi, szczególnie dla osób starszych. W całej Wielkiej Brytanii warunki pogodowe sprzyjają również pożarom, między innymi na wzgórzu Atteset, górującym nad Edynburgiem. Poniedziałek był najgorętszym majowym dniem w historii pomiarów Wielkiej Brytanii, aż do wtorku, kiedy temperatura przekroczyła 35 stopni. Niektórzy postanowili wziąć więc sprawy w swoje ręce. Simon Griffiths, założyciel i wydawca magazynu Outdoor Swimmer, przewodzi grupie korzystającej z nowo wyznaczonego kąpieliska na Tamizie. Mieszkam tutaj od 25 lat, więc przez większość tego czasu wchodziłem do wody i z niej wychodziłem, ale podczas pandemii zaczęło przychodzić tutaj coraz więcej ludzi. Stworzyliśmy grupę, gdy tylko znów można było trochę bardziej spotykać się towarzysko. Chodzimy tutaj do wody, czasem płyniemy aż do Kingston. Potem pojawiła się kolejna grupa. Niektórzy przepływają długie dystanse, inni po prostu unoszą się na wodzie i cieszą się chwilą. Eksperci klimatyczni uważają, że takie upalne wiosenne dni będą w przyszłości coraz częstsze.

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Dynu i Deborah Krolki z SBS World News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucic, SBS Polish.
2: SBS Audio.
3: Naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplapt garwata hai.
8: Far from the partisan politics.
3: Wiadomości w ponad 60 językach, muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
2: sbs.com.au/audio.

Słuchają Państwo audycji Radia SBS. Witam Państwa serdecznie ponownie. Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam do pozostania z nami do końca programu, czyli jeszcze przez 45 minut. Przypominam, że dzisiejszą audycję nadajemy w czwartek 28 i niedzielę 31 maja. A oto co jeszcze przed nami. Trwa Narodowy Tydzień Pojednania. To czas na budowanie w Australii szacunku pomiędzy aborigenami oraz mieszkańcami wysp Cieśniny Torresa, a innymi Australijczykami. Z tej okazji przypomnimy Państwu historię flagi aborigeńskiej i powiemy o znaczeniu Tygodnia Pojednania. Następnie wraz z naszym gościem, profesorem Andrzejem Koskiem, wybierzemy się w wirtualny spacer śladami Strzeleckiego, który, jak wiemy, był przyjacielem ludności aborygeńskiej. Pójdziemy ścieżką pamiątkowych tablic, które postawiono na jego cześć na szlaku, którym szedł Strzelecki, odkrywając i badając Australię. Poza tym powrócimy do tematów opieki nad osobami starszymi. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o usługach oferowanych przez melburnajskie biuro Polker, a dzisiaj wybierzemy się do sydneyjskiego biura Pała. Rozmawiać będziemy o zmianach w systemie opieki aged care oraz o oferowanych usługach i pomocy, jakiej udziela biuro. Chodzi o opiekę nad osobami starszymi. Na koniec audycji, jeśli czas nam na to pozwoli, nadamy ogłoszenia lokalne. To wszystko przed nami, ale wcześniej piosenka Kolega Maj. To dlatego, że ta majowa pogoda, bo jeszcze przecież maj, spłatała Europie figla, jak słyszeliśmy, nad Europą fala upałów.

0: Narodowy Tydzień Pojednania to czas budowania szacunku między aborygenami, mieszkańcami wysp Cieśniny Torresa i innymi Australijczykami. Tegoroczny Tydzień Pojednania rozpoczął się 27 maja i potrwa do 3 czerwca. To tydzień, kiedy pamiętamy o znaczących datach w historii rdzennych Australijczyków, czyli o referendum z 1967 roku i o decyzji Mabo z 1992 roku. Aborygeni i mieszkańcy wysp Cieśniny Torresa mieszkają w Australii od 60 tysięcy lat. Kiedy kapitan James Cook po raz pierwszy dotarł do wybrzeży Zatoki Botany w 1770 roku, ogłosił ten kraj mianem Terra Nullius, czyli mianem ziemi niczyjej. To stało się podstawą osadnictwa europejskiego opartego na prawie brytyjskim. To, co z perspektywy brytyjskiej kolonii uważane było za kolonizację, było postrzegane przez aborygenów jako inwazję. Patrick Dodson, przywódca aborygeński, pierwszy katolicki kapłan w Australii, żył zupełnie inaczej przed referendum z 1967 roku. Był to czas, kiedy stanowe prawo określało, gdzie mogą mieszkać aborygeni i mieszkańcy wysp Cieśniny Torresa, gdzie mogą podróżować, kogo mogą poślubić i czy mogą pozostać prawnymi opiekunami swoich dzieci.
1: You grew up under this fear that someone in authority called the Native Protector could intervene in your life and remove you to a mission or a settlement.
0: Wyrastaliśmy w strachu, że władze mogą ingerować w nasze życie i wysłać cię gdzieś na przykład na misję albo do jakiejś osady kompletnie bez powodu. Jeśli nie uczyłeś się dobrze w szkole lub psociłeś, albo nie nosiłeś odpowiedniego ubrania, mogłeś zostać usunięty ze szkoły. Albo nawet za to, że mówiłeś własnym językiem i odwiedzałeś starsze osoby gdzieś w obozie. Eddie Mabo wygrał historyczną sprawę sądową, gdzie po raz pierwszy w Australii uznano aborygeńskie prawo do ziemi.
1: The Mabo judgment in fact got rid of a legal lie called Terra Nullius, which was the base upon which the colonies of Australia took possession of these lands and denied Aboriginal people.
0: Wyrok w sprawie Mabo w istocie pozbył się prawnego kłamstwa zwanego Terra Nullius, czyli określenia ziemia niczyja, która była podstawą, na mocy której kolonizacja Australii przejęła te ziemie i odebrała aborygenom ich własność. To było prawną fikcją skonstruowaną tak, aby umożliwić usuwanie bez rekompensaty rdzennej ludności z ich ziemi. I to wtedy zostało obalone przez australijski Sąd Najwyższy. W 2014 roku, zgodnie z wynikiem sondażu, tylko 30% Australijczyków znało historię i kulturę aborygenów i mieszkańców wysp Cieśniny Torresa. Tymczasem 83% popierało stworzenie programu nauczania przedmiotu obowiązkowego.

0: Na temat kultury i historii aborigenów. Muzyk Jeremy Donovan, który gra na didgeridoo, uważa, że można i należy zrobić znacznie więcej, aby uleczyć rany powstałe podczas ponad dwóch stuleci kolonizacji.
1: Being able to provide education to other Australians in a very non-confronting way, in a way that basically says that when I talk about the massacres, when I talk about the stolen generation, I don't want you to feel guilty, but I want you to understand that the pain that we carry in our...
0: Ważne jest edukowanie i nauczanie innych Australijczyków w sposób niekonfrontujący. W taki sposób, że kiedy mówimy o masakrach i o skradzionej generacji, nie chcemy, żebyście czuli się winni, ale żebyście zrozumieli, że ból, który nosimy w naszych sercach, jest za duży, abyśmy dźwigali go sami. Potrzebujemy, aby wszyscy Australijczycy przestali udawać i nie kazali nam o tym zapominać, bo było to tak dawno temu. To brzemię jest częścią naszej historii i musimy dźwigać ją razem. Sandy Marty, zastępca dyrektora generalnego Rady Kobiet w Alice Springs, dostrzega wiele luk między aborigenami a innymi Australijczykami.
2: In the young people needing to be able to find a way of feeling happy in community, there's a lot of problems that need addressing.
0: Młodzi ludzie potrzebują czuć się szczęśliwi. W naszej grupie społecznej jest wiele problemów dotyczących zdrowia, a także związanych ze stworzeniem zrównoważonego społeczeństwa, w którym mogą szczęśliwie egzystować. Sandy Marty mówi, że pomoc w umacnianiu więzi ze swoją kulturą i językiem jest dla aborygenów bardzo ważna.
2: And being able to maintain language. I think language is really important.
0: Podtrzymywanie języka szczególnie jest bardzo ważne dla aborygeńskich społeczności w odległych regionach Australii. Wsparcie dla konstytucyjnego uznania rdzennych Australijczyków jest w Australii wysokie. Zmiana ta wiązałaby się tylko z symbolicznym uznaniem czy też zmianą konstytucji. Ankieta z 2016 roku przeprowadzona przez Recognize wykazała, że w referendum 77% nietubylczych Australijczyków i 87% rdzennych Australijczyków głosowało za takim konstytucyjnym uznaniem. Jeremy Donovan wyjaśnia. Pogodzić, pojednać się czy dojść do porozumienia można wtedy, kiedy jakaś umowa została złamana. Ale w rzeczywistości Australia została zaatakowana, co nigdy nie było umową, więc należałoby stworzyć nowe porozumienie, w ramach którego my, jako Australijczycy, dzisiaj uznajemy tą bezprawną przeszłość. Nie pozwalamy definiować naszej przyszłości, a w zamian pokazujemy ludziom, jak przyjąć naszą kulturę jako ich własną. Patrick Dodson mówi, że jest nam daleko do rozwiązania bardziej kontrowersyjnych kwestii między rdzennymi i innymi Australijczykami. Pojednanie w kategoriach niesprawiedliwości wobec aborygenów jest dalekie od rzeczywistości. Dlatego wielu rdzennych Australijczyków wzywa dzisiaj do zawarcia traktatów lub uznania aborygeńskiej suwerenności, czy też do jakiejś formy rekompensaty za wywłaszczenia, które miały miejsce w przeszłości. Australijski rząd musi znaleźć jakiś mechanizm, który sprosta tym wyzwaniom. Zatem do pojednania tak naprawdę na równej płaszczyźnie jest nam jeszcze daleko, powiedział Patrick Dodson. Tegoroczny tydzień pojednania rozpoczął się 27 maja i potrwa do 3 czerwca.
3: Dorota Banasiak, SBS.

teraz wybieramy się w krótki spacer śladami Strzeleckiego, który, jak wiemy, był przyjacielem ludności aborygeńskiej. Idziemy ścieżką pamiątkowych tablic, które zostały postawione na jego cześć. Na rozmowę zaprasza Agnieszka Böten.

0: Witamy pana profesora Andrzeja Koska z Sydney, który jest prezesem Kościuszko Heritage Inc. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ostatnio w Adelong w New South Wales odkryta została tablica, która upamiętnia wyprawę Pawła Edmunda Strzeleckiego. Wiem, że takich tablic jest więcej już istniejących na szlaku Strzeleckiego. Czy mógłby pan profesor nam o tym więcej powiedzieć?
1: Tak, więc 14 marca, czyli już w zasadzie dwa miesiące temu, odsłoniliśmy tablicę pamiątkową poświęconą Strzeleckiemu, a również to są w zasadzie dwie tablice, bo na drugiej jest wiersz Davida Campbella, znanego poety i pisarza australijskiego, który się urodził tuż koło Adelong w Ellerslie. Właściwie ta tablica powinna być odsłaniana czy umieszczona po prostu w Ellerslie, dlatego gdyż w Ellerslie rozpoczynali swoją wyprawę Strzelecki, Anderson, no i cały ich wielokulturowy po prostu zespół. Natomiast w tej chwili w Ellerslie, to jest kilka kilometrów od Adelong, tam jest po prostu tylko kilka zabudowań gospodarczych i w zasadzie nic nie ma. Także włącznie z miejscowymi działaczami uchwaliliśmy, że najlepiej będzie taką tablicę właśnie umieścić na ścianie przy wejściu do muzeum lokalnego i w ten sposób się to po prostu odbyło. Natomiast stamtąd wyruszyli na dłuższą wyprawę historyczną, bo skończyła się w Melbourne. Po drodze wędrowali przez Wellaregang i w Wellaregang mamy kolejną tablicę odsłoniętą przez Kościuszko Heritage w roku 1840 roku oczywiście. Strzelecki i MacArthur wędrując, już rozpoczynając swoją wędrówkę, zatrzymali się w Wellaregang.
0: Gdzie jeszcze są te tablice? W jakich innych miejscach?
1: Więc już mówię, więc w Wellaregang, bo w Wellaregang nastąpiło, że tak powiem, odgałęzienie, zeszli ze swojej głównej wytyczonej trasy i poszli w Góry Śnieżne. Tam Strzelecki miał ambicje zdobycia, zidentyfikowania najwyższego szczytu Snowy Mountains, tak zwanych Munyang gór, i później wrócili przez Koyong, poszli na Omeo i tak dalej. Jeśli chodzi o nasze dalsze, znaczy Kościuszko Heritage tablice, to są również, kolejna tablica jest w Dzichaj. Dzichaj jest po drugiej stronie góry Kościuszki w stosunku do Dżindabań. Dżindabań jest popularną miejscowością wypoczynkową, tam wszyscy jeżdżą, wszyscy to znają, natomiast trzeba Alpine Way przejechać przez Strzedbo na drugą stronę góry, tam jest wspaniała panorama po prostu gór. To, co jest z Dżindabań, to nie ma porównania do tego, co widać po prostu od drugiej strony. Ale od tamtej strony właśnie wchodził na górę przez Hanelspur, dzisiaj nazywane po prostu, to zbocze jest nazwane Hanelspur, tamtędy wchodzili po prostu na górę. Oczywiście w 1840 roku nie było żadnej drogi z Dżindabań na samą górę Kościuszki. Dopiero w latach 80. zabronili wjeżdżania samochodami na górę Kościuszki, a droga została zbudowana w latach 1904 po prostu. Także to, co w tej chwili ludzie mówią, że jest łatwe wejście i tak dalej, to zupełnie mówią, nie wiedząc o tym, co było 200 lat temu, rzędu 200 lat temu po prostu. Droga, wejście najbardziej popularne na górę Kościuszki Srebro zostało zbudowane w latach 1980. Ta żelazna krata została położona. Dzisiaj jest dalej kładziona jeszcze w innych miejscach też. No tak, więc jedna tablica to była w Adelong, później była w Wellaregang, w Dzichaj była. I w Koryong jeszcze była. Koryong jest niedaleko od, nie tyle w Koryong, co w Toong. Toong jest niedaleko od Koryong. Więc po zdobyciu góry Kościuszki wrócili na swoją trasę i tutaj ciekawostka, mianowicie ich na górę Kościuszki prowadziło dwóch rdzennych przewodników. To był Charlie Tara i Jackie. Charlie Tara był rodem z okolic Goulburn. I w zasadzie nie był zaznajomiony z lokalną, no, z lokalnym terenem. Dlatego właśnie w Wellaregang wypożyczyli Jackiego. Jackie był po prostu Wszystko wskazuje obecnie na to, że Jackie był z plemienia Duduroa. Także mało kto w tej chwili podchodzi, znaczy tylko wytrawni turyści podchodzą przez Jihai Walls na górę Kościuszki i jest sporo takich wejść udokumentowanych na YouTube również. No tak, ale jedziemy dalej, więc te cztery tablice, mianowicie jeszcze raz powtarzam, Adelong, Welaregang, Jihai i Toong, zostały, że tak powiem, postawione i odsłonięte z inicjatywy Kościuszko Heritage w latach 2021-2026. Natomiast Strzelecki i MacArthur i ich ekipa poszli dalej z Koryong w kierunku na Omeo i w kierunku na krainę, która dzisiaj się nazywa Gippsland. Strzelecki tą urodzajną krainę nazwał Gippslandem na część ówczesnego gubernatora Gippsa. I tutaj też jest o wiele ciekawych po prostu historii z tym związanych. Ale między innymi tak jak dla Strzeleckiego w zasadzie głównym, można powiedzieć, osiągnięciem było nazwanie Góry Kościuszki, to dla MacArthura przewędrowanie, odkrycie krainy, którą nazwali Gippsland, było głównym osiągnięciem, dlatego gdyż Anderson przede wszystkim szukał pastwisk dla owiec, dla swojej rodziny. Rodzina MacArthurów była znana z prowadzenia nowych odmian owiec do Australii i na tym zrobili duży majątek, ale też to się wiązało z dużym ryzykiem. W Gippslandzie jest chyba 11, o ile dobrze policzyłem, tablic poświęconych wyprawie Strzeleckiego i one zostały już dość dawno temu postawione przez Australijczyków, nie przez Polonię. To jest ciekawe właśnie. Felix Molski wyprodukował biuletyn, w którym udokumentował właśnie położenie i historię wszystkich tych po prostu miejsc. No, jest więcej po prostu publikacji jeszcze z tym związanych. No, a teraz przechodzę do pytania, dlaczego to jest ważne. No ważne jest, żeby udokumentować po prostu to, co Strzelecki 180, ponad już 180 lat temu po prostu dokonał w Australii, dlatego, gdyż miał dużą konkurencję po prostu. On również złoto odkrył, przy czym główne nagrody w Australii za odkrycie złota dostali jego następcy, późniejsi, ale w zasadzie motywując to, że wprowadzili nowe technologie wydobywania po prostu złota. Jakie są nasze dalsze plany?
0: Tak, jeśli chodzi o tablicę Strzeleckiego.
1: Z pewnością po prostu będziemy chcieli postawić tablicę upamiętającą pobyt Strzeleckiego i wyprawę Strzeleckiego w Blue Mountains. On w Blue Mountains, chcielibyśmy to postawić w Welaregang, to są bardzo podobne nazwy. Welaregang to jest koło Tambaramba, niedaleko od Góry Kościuszki, a Welaregang to jest koło Lidgow, to jest w Blue Mountains. On tam wędrował i tam jest tablica na przykład poświęcona pobycie Darwina. Darwin był kilka lat przed Strzeleckim w tych okolicach, wędrował. No i jemu postawiono tablicę, a o Strzeleckim w tej okolicy jakoś nikt nie pamięta, więc chcemy tą lukę wypełnić. Lokalna ludność spod Góry Kościuszki, od strony po prostu od strony północno-zachodniej Góry Kościuszki, namawia nas, żeby również postawić kolejną tablicę albo w okolicy Jihai Walls. Jihai Walls jest zupełnie, no trudno powiedzieć, niedostępne. Niedostępne może powiedzmy dla przeciętnego turysty, który przyjeżdża sobie pojeździć na nartach albo pooglądać po prostu okolice. Natomiast jest tam droga przejezdna, można terenowym samochodem po prostu przejechać. No ale to jest na trasie, którą szedł właśnie Strzelecki z MacArthurem.
2: Za chwilę powrócimy do rozmowy z profesorem Andrzejem Koskiem.
3: Wybierz sbs.com.au/polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.

0: I tam w tej chwili jest w tej okolicy tak zwana chatka Klusa. Klus był budowniczym góry Hydro One. On również był ekspertem od trasy Strzeleckiego w Górach Śnieżnych. Napisał książeczkę dokumentującą, nawet rozpisał godzinowo, kiedy po prostu, gdzie oni byli. I on tam później był samotnikiem, zbudował sobie tam chatkę. Ta chatka do dzisiaj po prostu istnieje i niedaleko, powiedzmy 100-150 metrów od tej chatki, jest ładna polana. Wszystko wskazuje na to, że na tej polanie Strzelecki i jego ekipa zostawili Rileya, najmłodszego w ekipie, 18-latka, z koniami, żeby ich przypilnował, a dalej już szli po prostu na piechotę. Więc namawiają nas, żeby również tam albo w Kankoban, żeby postawić jeszcze jedną po prostu tablicę i żeby utworzyć trasę Strzeleckiego, po której można by wędrować i żeby to udokumentować całą po prostu tą historię.
1: Mhm. Cała trasa, panie Andrzeju, ile by miała kilometrów? Ile czasu by zwykły człowiek, śmiertelnik potrzebował, żeby przejść ją?
0: No nie, to nie jest trasa do przejścia. Dlatego, gdyż z samego Adelon, gdzie był sam, powiedzmy, Ellerslie, gdzie zaczynali, od Ellerslie do Adelon już jest, powiedzmy, jakieś około 5 kilometrów. Od Adelon do Tambaramba jest, do Tambaramba jest blisko po prostu godzina jazdy samochodem, więc to jest ponad 100 kilometrów. Od Tambaramba do Wellaregang też jest blisko godzina jazdy samochodem. Od Wellaregang do dzisiaj jest też około godziny będzie. Mhm. No a do Tołąg też może mniej, po prostu jakieś pół godziny. No dalej się zaczyna długa trasa, kilka godzin, żeby dojechać już na teren Wiktorii, do Gippslandu, do Omeo. No to się jedzie taką drogą po prostu, przejezdną obecnie, ale nie asfaltową. No to jest kilka godzin po prostu już jazdy, no a w samym po prostu Gippslandzie to jest kilkaset kilometrów, także to nie są trasy do przejścia po prostu. Odcinki można przechodzić niewielkie na piechotę, natomiast polecalibyśmy na przykład trasę wejścia na Górę Kościuszki z Dzichaj. Do Dzichaj trzeba byłoby dojechać, piękne widoki tam są, trzeba się przeprawić przez rzekę i przez Hanels Spur trzeba wejść na górę, to trzeba liczyć, że to będzie jakaś co najmniej dwudniowa po prostu wyprawa. Nawiasem mówiąc, w roku 2009 było dwóch amerykańskich wędrowników, turystów, którzy zdobywali szczyty świata i między innymi weszli na Górę Kościuszki. Wysłaliśmy ich, bo konsultowali się z naszą organizacją, wysłaliśmy ich właśnie trasą Strzeleckiego. Powiedzieliśmy my im, że skoro jesteście tacy dobrzy, to byłoby dla was zupełnie wstyd wchodzić na Górę Kościuszki zarówno od Dzindabań, jak i od Stredło, bo tam wszyscy po prostu zwykli turyści tamtędy chodzą.
1: Tak. My mamy, panie Andrzeju, od czasu do czasu nawet polskich takich niezwykłych turystów, którzy takie trasy przechodzą miesiącami, a także jeżdżą rowerami, więc będziemy ich odsyłać do Kościuszko Heritage Inc., dobrze?
0: Dobrze, proszę bardzo. Była nawet trasa kolarska rzędu 10 lat temu, pod nazwą Rajd Kościuszki i to o tym było pisane również w Pulsie Polonii w swoim czasie, ale to było jakieś 10 lat temu. Nie słyszeliśmy, żeby ten rajd był kontynuowany. No i bardzo prosimy oczywiście, nieraz w tym roku nawet byli, też zdobywają najwyższe szczyty kontynentów i też się z nami konsultowaliśmy, radziliśmy im, jak najlepiej dojść, ale to, że tak powiem, z pośpiechu, z braku czasu, to oni wchodzili od Srebro po prostu. Mm-hmm. Także do tej pory to wiemy, że Polacy, tylko właśnie ci Amerykanie, im towarzyszył również Oskar Kantor i jego kolega, w tej chwili zapomniałem jego nazwiska, a później powtórzyli tą trasę również Polacy. Oskar Kantor i jego grupa powtórzyli tą trasę przez Hanelsper z Dzichaj. Powtórzyli tą trasę w zimie. Mm-hmm. I to wszystko było nawet też dokumentowane, mają nawet film z tej wyprawy. Mm-hmm.
1: Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Musimy już kończyć, a osoby zainteresowane przejściem czy przejechaniem szlakiem naszego Polaka, rodaka strzeleckiego, zapraszani są do kontaktu z Kościuszko Heritage Inc.
2: Z profesorem Andrzejem Koskiem rozmawiała Agnieszka Byczyn.

0: Słuchaj ciekawych programów przez wszystkie urządzenia mobilne bezpłatnie. Odwiedź sbs.com.au/polish albo pobierz aplikację SBS Audio App. Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.
1: A teraz na kolejne spotkanie z kolejnym gościem zaprasza Joanna Borkowska-Surucic.
2: Witam na antenie radia SBS panią Irminę Sułkowską. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Pani Irmina Sułkowska jest szefem PAWA Community Care, czyli Polish Australian Welfare Association. Jest to biuro, które oferuje w Sydney usługi opiekuńcze dla seniorów, głównie z okręgu polskiego i wschodnioeuropejskiego. Oferujecie państwo oczywiście pakiety Home Care Packages, wsparcie domowe. Czy mogłaby pani powiedzieć więcej coś na ten temat? Czy jakieś nowe usługi są możliwe? Czy są jakieś zmiany? Proszę nam o tym opowiedzieć.
3: Od 1 listopada ubiegłego roku weszła w życie chyba jedna z największych reform, jeśli chodzi o właśnie nasz sektor, czyli ten sektor pomocy osobom starszym w domu. Przede wszystkim została wprowadzona nowa ustawa, która reguluje usługi dostarczane dla osób starszych, czyli tak zwany nowy Aged Care Act, czyli ustawa o usługach dla osób starszych. W ramach tej ustawy wprowadzone zostały nowe standardy, które rządzą dostarczaniem tych usług, jak również nowa karta praw i obowiązków klienta. Jest to reforma absolutnie rewolucyjna, dlatego że wprowadza zupełnie inny sposób dostarczania tych usług, jak również zupełnie inne reguły, w jaki sposób osoby kwalifikują się do tego programu. W listopadzie, gdzie zostały zreformowane usługi dostarczane w ramach tak zwanych home care packages, mamy różne poziomy programu pomocy w domu. Generalnie cele tej reformy i cały nasz sektor, czyli sektor tych usług pomocy w domu, taki ma cel, żeby osoby starsze jak najdłużej były w domu i nie trafiały do tych ośrodków pomocy stałej, czyli tak zwanych nursing homes, czyli tak zwanych residential care facilities. Jest dopiero pierwsza część tej reformy została wprowadzona w listopadzie. Drugą częścią ma być to, żeby wszystkie programy, które teraz są dostarczane w ramach programów pomocy w domu, były pod jednym jak gdyby dachem, bo teraz w dalszym ciągu prowadzone są dwa różne typy programów. Jest tak zwany Support at Home program, który wszedł od 1 listopada i który jak gdyby zastąpił Home Care Packages, czyli pakiety usług pomocy domowej. Natomiast tak zwany Commonwealth Home Support Program, czyli federalny program pomocy w domu, w dalszym ciągu będzie funkcjonował do końca 2027 roku. Rząd planuje, że po 2027 roku wszystkie te programy będą pod jednym baldachimem. Przygotowujemy się do tego, że to połączenie nastąpi.
2: Jak to dokładnie działa?
3: Ja myślę, że najważniejsze dla seniorów jest to, żeby wiedzieli, że są dwa różne rodzaje programów, które teraz funkcjonują. Support at Home, czyli program pomocy domowej, który jest dla osób, które mają bardziej kompleksowe potrzeby. Natomiast dla tych osób, które potrzebują tylko trochę pomocy w domu i jeszcze sobie w miarę radzą, jest program, który się nazywa Commonwealth Home Support Program, czyli ten federalny program pomocy domowej. Obydwa programy mają tą samą bramkę, przez którą trzeba, że tak powiem, wejść. Trzeba być zakwalifikowanym przez tak zwaną My Aged Care. Trzeba mieć odpowiedni wiek. Generalnie muszą to być osoby, które mają 65 lat lub więcej. Najważniejsze jest więc, żeby zadzwonić i skontaktować się z My Aged Care.
2: My Aged Care.

0: i to po prostu można znaleźć też w internecie i później zadzwonić do nich, tak?
1: Więc My Age Care, więc numer do My Age Care to jest 1-800-200-422.
0: Czy jest możliwość rozmowy po polsku, czy trzeba po angielsku?
1: Tak, jest możliwość rozmowy po polsku, dlatego że można zadzwonić poprzez Telefon Interpreter Services i poprosić, żeby ta rozmowa odbywała się z pomocą tłumacza. 1-800-200-422. Ale jeżeli chcemy zadzwonić przez tą telefoniczną służbę tłumaczy, to trzeba najpierw zadzwonić na numer 131-450 i poprosić, żeby tłumacz skontaktował się z Majeczkę.
0: I przedstawić swoją sytuację, że się jest w domu.
1: Przedstawić swoją sytuację, swoje dane osobiste. Można też poprosić, żeby osoba najbliższa zadzwoniła, czy ktoś, kto może pomóc, jeżeli osoba starsza ci nie czuje, samodzielna. Bardzo często ludzie to robią poprzez rodziny albo przez znajomych, którzy sobie lepiej radzą. I tą osobę można wtedy ustanowić swoim reprezentantem, ale można też to zrobić samemu. I czasami ten assessment odbywa się tylko przez telefon.
0: Aha, rozumiem. A czasami będzie musiał przyjść.
1: Jest to wizyta w domu. I najczęściej, jeżeli to jest ten prostszy program, czyli ten Commonwealth Home Support Program, to się odbywa przez telefon. Jeżeli jest to zgłoszenie na Support at Home, wtedy ta ocena się odbywa w domu. Można w ogóle sobie zażądać, żeby ta wizyta się odbywała w domu, bo czasami bardzo ciężko jest rozmawiać z osobami przez telefon. Bardzo często, jeśli ta ocena jest robiona przez telefon, to ona naprawdę nie pokazuje
0: prawdziwej sytuacji,
1: jaka ona jest faktycznie u tej osoby starszej. Rezultaty tej oceny i ta klasyfikacja tej osoby na właściwy rodzaj opieki może nie być właściwa. Do tej rozmowy trzeba się również przygotować. Najważniejsze jest jednak to, żeby się przygotować do tej rozmowy i pomyśleć sobie o swojej sytuacji, o tym, jak sobie radzimy w domu, pomyśleć o tym, jak sobie radzimy nie wtedy, kiedy mamy dobry dzień, kiedy mamy zły dzień. Bardzo często osoby starsze, może dlatego, że trudno się czasami przyznać do swoich słabości, czy trudno mówić o swoich trudnościach w tej realnej sytuacji, bardzo często przedstawiają się w lepszym świetle, niż to właściwie jest realnie. Tak samo trzeba też pomyśleć o tym, że bardzo ważna jest w czasie tej oceny, jeżeli brany jest całokształt sytuacji osoby starszej, jaki jeszcze ta osoba ma sytuację, jeśli kto im pomaga, czy jest zupełnie samotna, ma rodzinę, czy nie ma rodziny i jaka jest sytuacja tego opiekuna. Dlatego, że bardzo ważne jest też powiedzieć w czasie tej rozmowy, że na przykład opiekun, którym czasami jest córka, syn, no nie radzą sobie albo jest im trudno. Dlatego, że wszystkie te informacje są potem brane pod uwagę przez asesorów, którzy oceniają czy klasyfikują osoby. Te informacje potem, jak już są zebrane, to są potem oceniane, decyzja jest podejmowana na temat, jaki jest poziom tych funduszy przyznanych klientowi czy rodzaj programu i bardzo ciężko potem jest, my się nie zgadzamy z tą decyzją, czy ona jest niewłaściwa, żeby się od niej odwołać. Zawsze mówimy klientom, proszę się przygotować na tą rozmowę i właśnie mówić o tych gorszych dniach, nie lepszych.
0: Jeżeli chodzi o te osoby, które później będą wysyłane, powiedzmy, do domów, żeby pomóc tym starszym osobom, państwo działają na terenie całego Sydney, czy też tylko niektóre dzielnice?
1: Pracujemy w różnych dzielnicach, w zależności od tego, jakie są to programy. Jeśli chodzi o program Support at Home, to jest to praktycznie prawie całe Sydney. Nasi pracownicy, jeśli chodzi o polskich pracowników, to mamy ograniczonych tylko do centralnego Sydney, czyli Inner West, południowo-wschodniego Sydney i zachodniego Sydney. Także nie wszędzie mamy polskojęzycznych pracowników, natomiast jeśli chodzi o pracowników czy koordynatorów w biurze, no to oni operują we wszystkich regionach Sydney. Mamy też osobę, która jest odpowiedzialna za robienie tak zwanego rostera, czyli grafiku usług, która mówi po polsku i mamy polską pielęgniarkę. Mamy praktycznie, biorąc dosyć dobrą obsadę, jeśli chodzi o koordynatorów czy obsadę kliniczną i również tych, którzy odpowiadają na telefony.
2: Drodzy Państwo, z panią Irminą Sułkowską z Biura Opieki Pała w Sydney rozmawiała Joanna Borkowska-Surucic. Więcej szczegółów, więcej informacji na naszej stronie internetowej sbs.com.au/polish. Bardzo zachęcam do odwiedzenia naszej strony. Ogłoszenia lokalne. Zaczynamy od ogłoszeń dla mieszkańców Melbourne. Klub Zdrowia w Domu Polskim Syrena zaprasza na inauguracyjne spotkanie, które odbędzie się w Domu Polskim Syrena w Rowville o godzinie 15 w niedzielę 31 maja. Spotkania te będą tam kontynuowane w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Zajęcia składać się będą z dwóch części, praktycznej i teoretycznej. W czasie najbliższego programu 31 maja w części praktycznej przygotowanie wegetariańskich pulpetów z panią Weroniką, a w części teoretycznej prezentacja o pracy układu krwionośnego i zależności jego kondycji od stylu życia. Zagadnienie omawiać będzie specjalista psychologii klinicznej Zdzisław Ples. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne. Więcej informacji Paweł pod numerem telefonu 0423-212-764. Powtarzam, 0423-212-764. Ogłoszenia dla mieszkańców Sydney.
3: Grupa kabaretowa i teatralna Vis-a-vis prezentuje koktajl retro i odrobinę nowości. Występują Jolanta Komicz, Bożena Szymańska, Hanna Wiwatowska i Wiesław Rogoliński. Występy odbędą się w Marią 14 czerwca o godzinie 12.30 i 21 czerwca w Bankstown o godzinie 15. Wszelkie informacje proszę dzwonić do Bożeny numer 0432-623-086.
0: Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu webinariów metodycznych, literackich i historycznych, skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom o godzinie 19 w następujących terminach. 10 czerwca temat czytanie prezentem na całe życie, literatura dziecięca. 15 lipca temat wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni. 20 sierpnia temat sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga. Czas trwania każdego ze spotkań 75 minut, wykład 60 minut plus pytania i odpowiedzi 15 minut. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
2: Drodzy Państwo, nasza audycja dobiegła już końca. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Żegna się z Państwem Dorota Banasiak. Przy okazji zapraszam na naszą stronę internetową sbs.com.au/polish, a także zachęcam do odwiedzenia naszego Facebooka SBS Polish, gdzie mogą Państwo komentować materiały, które tam publikujemy, a publikujemy tysiące reportaży, wiadomości, rozmów, wywiadów i aktualności. Zachęcam gorąco i zapraszam na naszą stronę internetową, a także na naszą stronę Facebooka. Jeszcze raz za uwagę dziękuję Państwu Dorota Banasiak i życzę Państwu udanego popołudnia. Do usłyszenia już jutro.
4: SBS Serbian on mobile, online and on radio.
5: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
6: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak 28. maj 2026. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu, posle pregleda vesti, govorit ćemo o polemikama koje se vode o najavljenim reformama sistema poreskih olakšica u Australiji. pitali smo stručnjake i da li bi deo investitora